Wyjdziemy po tych Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potik, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz, dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychićko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijusko kierpci, niezwykłej do rozmierianych dorych.

Poczujete teper program z archiwum Radialem FM. Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Etnogeneza Ułemków. Autor tekstu Natalia Małecka-Nowak. Stwierdzenia: etnogeneza ludności ułemkowskiej pozostaje do dnia dzisiejszego przedmiotem sporów, lub etnogeneza Ułemków budziła i budzi wiele dyskusji naukowych i pozanaukowych. To zdania, które najczęściej wybrzmiewają przy temacie pochodzenia i formowania się Ułemków. Biorąc pod uwagę, iż badaniem zjawiska etnogenezy zajmuje się wiele dyscyplin – historia, etnologia, archeologia, antropologia kulturowa, socjologia i językoznawstwo – a sama etnogeneza to proces wielopokoleniowy, nieliczony w latach, lecz w pokoleniach, nie dziwi złożoność problemu i możliwości interpretacyjne. Dodatkowo samo pojęcie etnogenezy jest terminem uwikłanym w zawiłości dyskusji nad terminami etnosu, etni, grupy etnicznej, ich relacji z narodowością, narodem, kulturą. W telegraficznym skrócie, etniczność to zespół wspólnie posiadanych cech kulturowych, a analiza etnogenezy polega na poszukiwaniu tychże cech, które sumując się stanowią o odmienności danej grupy etnicznej. W przypadku Ułemków charakterystycznymi cechami, których analiza pozwala na wysnuwanie teorii etnogenezy, są sposób życia, w tym przypadku górsko-pasterski z elementami rolniczymi, i jego organizacja społeczna, status osadniczy wynikły z prawa wołoskiego i jego późniejsze relikty, charakterystyczne cechy etnolektu, ruski, słownictwo z elementami romańskimi i zachodniosłowiańskimi, akcentowanie zaczerpnięte od zachodniosłowiańskich sąsiadów, wierzenia i ich organizacja eklezjalna, chrześcijaństwo bizantyjsko-wschodniosłowiańskie, kościoły tej tradycji działające w obrębie Polski, kultura materialna, specyficzne budownictwo, ubiór, pożywienie, sprzęty, terytorium etniczne, klin późnego osadnictwa, wciśnięty głęboko między terytoria polskie i słowackie, ale wyodrębniony też w stosunku do południowych i zachodnich sąsiadów ruskich, etnonim, zmienny i pochodzenia zewnętrznego. Uzupełnić jeszcze trzeba, iż tożsamość etniczną buduje także wyobrażenie o sobie, zbudowane na zasadzie odróżnienia się od grup obcych, i wymaga ona wykształcenia się poczucia solidarności grupowej. Zróżnicowane koncepcje, teorie i hipotezy dotyczące etnogenezy Ułemków skupiają się wokół trzech osi. Pierwszą z nich jest etniczna monofileza i wynikający z niej autochtonizm rasowy. Teoria ta oparta jest na przekonaniu, iż zwarta etnicznie grupa, posiadająca stabilną tożsamość i jednolite korzenie kulturowe, posiada jednego kulturowego przodka. W przypadku Ułemkowyny najczęściej podnoszona jest przez badaczy ukraińskich, wskazujących na wspólne pochodzenie Ułemków i pozostałych grup ukraińskich. Według niej Karpaty zamieszkiwane były już w VII wieku, natomiast związki rusińskiej ludności z obszaru późniejszej Ułemkowyny z Rusią Kijowską są według niej umiejscowiane już na X wiek. Warto jednak zauważyć, iż badacze ukraińscy w większości zwalczają inne możliwości etnogenezy Ułemków. Według nich Ułemkowie muszą być czystymi rasowo-rusinami z pochodzenia, żeby uzasadnić ich grupową przynależność do narodu ukraińskiego. Prezentują oni stanowisko o biologicznym charakterze więzi etnicznej, podczas gdy obecna nauka już dawno zarzuciła ten model. Jak już było wspomniane wcześniej, etniczność jest zespołem wspólnie posiadanych cech kulturowych. Analiza etnogenezy nie polega na szukaniu jednego przodka biologicznego danej grupy etnicznej, lecz przodka czy przodków jej specyficznych cech kulturowych, które łącznie decydują o jej odmienności.
Drugą oś tworzą teorie wynikające z koncepcji występowania w stosunkach etnicznych polifilezy, która zakłada, iż jednolita etnicznie grupa potomków ma kilku różnych kulturowo przodków. Według niej poszczególne cechy etniczne danej grupy mogą mieć różne pochodzenie, a ich geneza wynika z rozmaitych wcześniejszych kultur etnicznych. Dlatego też w tym wypadku proces etnogenezy tworzy więź etniczną poprzez uporządkowanie często różnorodnych cech kulturowych i scalenie wcześniejszej różnorodności etnicznej w nową formę. W perspektywie badań nad etnogenezą Łemków zakłada ona złożony proces tworzenia się tejże grupy, zarówno na poziomie osadniczym, jak i etnicznym. Najczęściej jako okres zasiedlenia Łemkowyny wskazywane jest późne średniowiecze, a sam proces osadniczy łączony jest z wielowektorową kolonizacją wołoską bądź wołosko-ruską. Wokół trzeciej osi skupione są teorie oparte na schizmogenezie, czyli na procesie będącym reakcją odwrotną od scalającej odmienności polifinezy. Etnogeneza kształtuje się wówczas na wyodrębnieniu się z jednej etniczności kilku nowych grup etnicznych pochodnych poprzez wykształcenie się różnic kulturowych. W sytuacji tej wspólny etniczny przodek ma współcześnie kilka potomnych grup etnicznych. Odnośnie Łemkowyny, owym przodkiem mieli być Biali, czyli północni Chorwaci, zwani również proto-Chorwatami, którzy zamieszkiwali obszary przylegające od strony północnej do Karpat. Stąd mieli wyruszyć na południe i zasiedlić tereny dzisiejszej Chorwacji i Dalmacji. Niewielka część z nich miała pozostać w Karpatach, a późniejsi Łemkowie są ich potomkami. Na obecnym etapie badań prowadzonych przez archeologów, historyków, antropologów kultury i językoznawców odnośnie etnogenezy Łemków najczęściej podnoszona jest teoria etnicznej polifilezy. Wieloletnie badania archeologiczne wykluczają teorię tracką i hipotezę o pochodzeniu Łemków od białych Chorwatów. Nie znaleziono dotychczas przesłanek pozwalających umiejscawiać obszar późniejszej Łemkowyny w granicach państwa wielkomorawskiego i łączyć jej religijno-kulturowej genezy z misją cyrylometodejską, choć część badaczy nie wyklucza takiej możliwości. Najczęściej jednak w kontekście etnogenezy Łemków jest wymieniana hipoteza o wspomnianym wyżej procesie osadniczym, zwanym również kolonizacją wołoską, co otwiera kolejną dyskusję o etnogenezie Wołochów. Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Program zrealizowany był w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej jako realizacja zadania publicznego o Łemkach Co Wiemy, Poznajmy Się, finansowanego ze środków dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był program z archiwum Radia LMFM.

Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiem, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom ciebie czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witry.

Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.

0: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
1: Bardum
0: za przygodę innych pójść chciał kandę, mądrość usła zdobywać w naukach, walczę przeciw gusłom zmierzałem, nowych dróg pełnych światła szukam, gotle nasze prastora wiary, zrozumiek młody połączony.
1: Niech rozwieje się Jolarma, paramen,
0: niech nastanie cię uspa, upragniony.
1: O menim belgimdi, cykma tunokluktan, menim kisencimdi.
2: Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Szczurowy, tam słuchaczy Radio Lem FM. To jest już szósty odcinek programu, z którego doznajecie się pro kryminalną przeszłość naszych predków. Czy były tak, że to chodili zbijny kłaty, muczyty, aż i zabijaty, żeby lem dostaty belu połotna? Zapraszam do słuchania. Sprawy z klękiwskiego klucza. Pit tym, że prawą Hrycy Litycz, kole przed prawą naszym stanu, skarżył się na Paula Szelesta z Nowyci Wyżnoj, oto toż to po chmerły żeni ostało, toho Paula Szelesta. Paulo dokazał na to, że z tą żeną swoją nebiszczką mał syna, który to syn chmer, lisza juczy litcia samoho. Strony nie mają nic do toho, jedynie Paulo sam. Że to prawo naszło dekretom. Pit tym, że prawą osobisty stanął przed prawą robitny sztec nowycki. Zoznał win, że jak ho powenuał ich nad pastyrnak, nie stanął do prawa, bo prawo było dekretom kazało sztecowy nowyckomu prysiahnuty samomu i o dwóch prysutnych. Że dał ho sztec nowycki z Michałem Suchym i Paulom Samochwałą. Sztec nowycki świtczył groszą i klikał do trzeciego razu. Prawo się nie spieszyło, że dał ho w chodyni na nicz. Nowycki Jacko Kołal, który ho był powynuwał, nie stanął był. Win to hotowy jest prysiahnuty peret prałom. W tym nowycki świtczył roci 1600.

sprały muszyńsko i drżały. 28 kwietnia 1649 roku sprawa Andrija Kočko o rabunk. Sprawa perenesena z aktiu mistali łoczy na Madiarach. Oskarżonym je Andrij Kočka, jaki przyznał, że towarzyszyli mu Waśko Bajus, Janko Malek z Rostok, Andrij Bilański z Biłki od Bardyjoła, Jako Zachomacki z Margiecian, Orawczyk Andreas, Gale z Kanej, Jacko Hoczywski, Janko Owczar Krasnohurski był w Liguti w Szołtysa, Isztwan Szwanbronski przystał k niemu. To czuło zbinykił, że dotla ne perestanu do zabijaty zakla zawadczaniu, a i stolicznych nie wykoreniat.

Baju z Łaśko ma brata przy krasnogórskich uciach służyć. Sywarek Jurko k niemu ma pryty, tam by ho na chory zimali. To wyznał, że się na Mariasza Janusza zbierali zbijnyki, ale nie win. I na pana Mariasza Wacława. W Polsce na jednoho sidlaka łuńskiego roka chody lesbijnyki, ale win nie był z nima. To od Isztwan Szwanbrąski, że to skoro wyminył, nie wynułaty inycz. To wyznał dalej, że jednego człowieka z Oszczytnika wziął, jak z Wądryśla do Betlen chodyli, wziął od niego do Loman, znaczy do Bleczynia. Chodził też i ku kamieniu modromu razem z trzema inczyma, zabijaty, ale kupcił wielo tam było i dał jem poki. To gdyśmy przyszli ku Rożnawi z jednym raucią, to nas nachwarył ku Moraniu na Kotelniczu Kokawsku. Tam zmy naszli walkowego Mateja. To nas nachwarył pari pkołe pod teja z wami. Jak zmy piszli, obrali zmy jednego człowieka. Wzięli zmy do Loman, dwie koszeli i piuta lara, ta cztery piutoraki i czerwiki. To nas naprowadził na Ferencowe Kotelniczu, dej teper jest Kotelnicza. Wziął trzech owczariów pana Ferencowych na zbi, byle się zobrali, ale nie mogli dość iszą niemale szczęścia. Dalej pojął, że pidmy do Łukacza i Łeska pana Mariasy i Sztwanołochu owczaria, prydudony znamy. Było ich tołdy semoch. My na tym łotram jako drugi łopuch Janko, trzeci Orawczyk Andrasz, czwarty Ferenczyk, sestru matna Haczowi, piaty Janko do Jasoła, szósty Matej Walantykił, samej Bobak Janko, więc służył przy Mariasi Ferencowych uciach. To odbyło w krał z Orawczykom. To wyznał, że nikoli na takiej dwirne wdariale i nie wdariac pinyki, w którym dwory nie masz strady. Beńko Tomki uchodził z nima, że to na spieskim zamku teper w owiazny ci sidyt. Tot wyznał, że w Jasowi w pastyria zbroja zbijnycka jest i tot pastyr zbijnykam posyłat i nosyt. Podanej zapisane w słobidnym korolimskim myśli liwocz.

25. żółtnia, oktobra 1649 rok. Sprawa Michała Drabiaka z Rychwałdu o rabunk, rozboje, złodziejstwo perenesena z aktywmi stali w oczy. Po pierwsze, Michał Drabiak z Rychwałdu miał towaryszy, a to Janko z Lucyny, Michalek Urban z Poklałki, Galor Wataha, Michalek z Lucyny Hetman, Stachuryk Mańko z Rostok, Szuchaj, Witciama w Czertyżnym, aliasz Chrobackie. Po drugie, wysokim był, koli wymuczyli chłopa, że ho Janko z Lucyny muczył. Był jeden, co tam słuchał w wysokim, jako se to galocz, to od ich naprowadził, żeby ho wymuczyli, że ma kotył groszy. Dla mnie jedynie 6 złotych wynesli. Po trzecie, był w Sembirze w Ciżmara, że ich naprowadził jeden z Olsza, że ma groszy, to od gór ich zwiął i na kostel sembiński. Obleczenia, co pobrali w kosteli, to sód toho Janka z Lucyny. Tot człowiek z Lucyny było ich tam lisem towarzyszył, tot człowiek ich odprowadzał aż na chorum. Szabla, karabin, monetka, kłobuk w korczmaria w łukoły. Już to wzięli od szewcia w Senwiszy. Michał Drabiak z Rychwałdu już to zoznał na tortura. Po pierwsze, nawoły szołtysa Stefana, kole muczyli, wint iż tam był. Po drugie, wolewoi w Jurka Tajwana Antoliwoho synił, peretrymowali się, połotno i inczy riczy tam chołaty dalej. Po trzecie, z Wenecyi Szymoczko na kupciu ich naprowadył, kotre woły i szli kupułaty. I ta Szymoczko z nima był i jemu czastku dale, a po 6 złotych dostało się im. To że Szymoczko nachwarł ich na jedynego kupcia do Lenartołec, szto woły prodawał. Wiem, że korczmar na nieżnym kińcy ich odmowył, że nie ma groszy. Po czwarte, Mańko Stachuryk z Rostok wziął jałiłkę Jackowy Stachnieckomu na Peruncie, a stolicznomu wkrały jałiłku. Po piate, w Mikluszowciach. Galocz, towarzysze, hopery trymuje się w skyby. Po szoste, w Boklowci na proty szołtysa do Iwana połot na nosyly. Fedor Urban totże im poroch dodawał. Po seme, z Kryża mlynar im poroch dodawał. Holbuciowa sestra jest z tym, że mylynarium. Za kotry to poroch dali mu połoten paru i isty im do lisa nosył, ale nem ich najty. Lem paru razy w neho byli, dawał im isty i pyty. Po osme, Kryże w jednoho, kotrej na samym łyżnym kińcy mieszka do Dłukoła, to mu też dale połotno, bo znamy neko tryma był, a to szli dyłka dywal chodziat stolicznie, ale kole doszcz i zła chwila byli, wyneho się peretrymuali, lem jeho mena nie znat. Po dywiate. Z Haligołec Hryt Zelinko dodawał im porochu. To drze Zelinko czeres tyżden nosył im isty do lisa, zaszto mu dale dyreli chołe połotno. Z toho samego towarzysza, kotrego zabyli, dał mu 6 złotych. Tyż pomich im jedno chowała w krasty na jedni dedyni. Po desiate, skóro mamy dwit, nawodził ich na szołtysa Stefana z Woli, żeby choły brali. Po 11. Jankowe bracia z Lucyny dodawali im strały, a to, że Janko połył debeli połotna pochował, żeby ich pobrali. To i zrobili. Po 12. Król Lowy Owczarowy, kotry służyt w szołtysa, dali schowaty beli połotna, hadwab i inczy riczy, kotry w nioho pokapale to wszystko. Po 13. Lwowi Bajtkoły dawali jego towarzysze belu jedno i inczy riczy, a kolek niemu przyszli, dał im isty i pyty. To zapisał Ladislav Marjaš.

A tu ranka. Wystawlu swój chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem z bilszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu otwieranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat zoświta toho morianku.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM besiduje wam Jakub Zygmunt. I wysłuchaliśmy już wstupnego dżinga, zatem znate jaką audycję teper zaczynamy obzerać przyrody przed nami. Budeme sobie chodyć wandruaty, chneska to i tiż kus pływaty i odkrywaty nieznane zakutyny nacjonalnych parków w Polsce. Bo jesteśmy w taki czas, to dołho już serii obzeracza, kole to besiduju pro nacjonalne parki w Polsce. Byliśmy już w bilszosty z nich. Byliśmy w Magórskim, w Bieszczackim, w Ojcowskim, Gorczańskim. No, w to tych chorach już jesteśmy tam pochodyli dost konkretni. Ale jeszcze przed nami paroch nacjonalnych parków, jak nachodzą się w północnej części Polski. No i chneska pojechamy nad Riku Narew. No tam, w regionie, który nazywa się Pidlasza, właśnie nachodzi się Narwiański Nacjonalny Park. Jest to park, który jest jednym z młodszych, ale już tak młody i to finneje, woznyknął riszyniom Rady Ministriów z dnia 1 lipca 1996 roku. Zatem tak rachujuczy od momentu, kole nachrywam tot odtynok, no to maje tot park już prawie 30 roku. Nachodzi się w północno-schidniej Polszczy, w Pidlaszskim województwie, 30 km na zachód od Białochostoku. Park obnymat obszar Doliny Narwi, medże takyma miściamy jak Suraż i Żędziany. W pit geograficznym wschladom Narwiański Nacjonalny Park nachodzi się w mezoregionie o nazwie Dolina Hirnoj Narwi, a tot mezoregion należy do Wielkoj Północno-Pidlaskoj Nyzyny. Chrany ci parku idą tak, że obnymają lem dolinu Riky, zatem 98% powierzchni parku to sud grunty deje woda, płynę Rika, sud one tak bachnysty i bardzo często pit to pluwany. W 2004 roku Narwiański Nacjonalny Park był też włóczony do sity Natura 2000. No i chneska sobie kus powimy prototu Narwiu, prototu Riku, jak ona wychladat, bo maje bardzo czudowy charakter. Tiż kus wam powiem, co możemy robyty w tym parku. Win nie jest wielki, nie jest taki bardzo popularny, zatem lito może to być bardzo interesująca dumka właśnie na małą podorosz nad Narew, żeby odpoczaty od tłumiu turystiów, a i żeby tiż kole lubite pływate po rikach, kole lubite probywania nad wodą, no to właśnie poriadni odpoczaty. Budete mochle w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Poklasz to mała pererwa przed nami, a pak wertam do dalszej besidy.

Wertam do was, drodzy słuchaczy, obzeracza przyrody Chnyskasmy w Narwiańskim Nacjonalnym Parku. Parku, jaki jest mało znany w Polsce. Nachodzić się, jak już się powił, na obszarze północno-pidlaszskoj Nyzyny w Dolinie Chirnoj Narwi. I to ta narew, rika narew, na obszarze parku ma bars netypowy charakter, bars taki, jako honestritymy u niejakoj nałemkowyni, bo narew heł jest anastozomujuczą riką. Powtórzę jeszcze raz to słowo, bo je bars dołche jest anastomozujuczą riką. To znaczy taką riką, która płynie równoczasowo wieloma korytami, które mają taki stały bieg. To te koryta są rozdzielone ostrowami, a to te ostrowy są porosnione roślinami. I to wszystko tworzy taką, powiedzmy, sit właśnie różnych koryt, które niekoniecznie są paralelne do siebie. No i to jest taki labirynt właśnie takich wodnych korytariów. To wszystko wygląda jak jedna wielka mozaika. Taka mozaika składająca się z takich rozlewisk, z zemlanych i bachnystych siedlisk. No i to wszystko tworzy taki unikatowy, wyjątkowy charakter Narwi i to właśnie na terenie Nacjonalnego Parku. No i sąd też popry to tych, okrem to tych koryt, też sąd takie koryta, które wmerają już, zarastają roślinami. One też sąd bars interesującymi elementami tego ekosystemu. No i kiedy mamy taki obszar, gdzie jest wiele wody, są ostrowy, nie jest człowieka, nie jest dialnosty człowieka, nie jest cywilizacji, to jest to bardzo korzystne środowisko dla ptachiu. No i jeden ptach jest symbolem Narwiańskiego Nacjonalnego Parku i jest to bołotny luń. Zatem, no, kole lubite smotryty, wychladaty za ptachamy, to też Narwiański Nacjonalny Park jest dobrą dumką, żeby tady pojechaty. No a okrem toho, że możemy smotryty na riku, to też możemy, no, kus pochodyty po okolicach parku, który też sąd bars interesujący. I bilsze prototu temu powiem wam o paroch minut.

Słuchate obzeracza przyrody. I idźmy dalsze, drodzy słuchacze, przez Narwiański Nacjonalny Park. Park, który istnieje już od 30 roku i kotrocho sidybom administracji tego parku przez 20 roku był dwir w Kurowi. Jest takie seło Kuriu, w którym właśnie nachodzi się zabytkowy dwir z 19 stolicia i tam przez 20 roku była administracja parku, ciłe biuro, pak perenesle, toto do takoho seła, które nazywa się Młynarzówka. No ale i tak warto pojechać do Kurowa, żeby dozryty się takoho wału i ostanki nieistniejącego już mostu na peredwojennej starej drodze Białostok, Warszawa. Właśnie przez Kuriu szła to ta droga, dneska probich jest kus w innym miejscu, no i to jest bardzo też takie ciekawe, że takie ostanki już ruiny starej budowle sud poseret dykoj rikę. Tiż w totem dworze w Kurowi nachodzi się bardzo ciekawa ekspozycja tykająca kulturowych i przyrodniczych walorów Doliny Narwi. Jak dojechamy w zachali do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku? No bardzo dobry jest dojść koleją, żeliznycią, bo możemy pojechać do takiego miasta Łapy, no i od tal właśnie dosyć niedaleko jest już do obszeri Nacjonalnego Parku, bo też przez park idę w zachali żeliznycia z Warszawy do Białostoka. Też możemy, jak chcemy dać to bilsze porobyty, jak lem smotryty na riku, to możemy popływać kajakami i w totej cile to musimy pity do takich dwóch seł. Jedno to jest małe miasteczko tak naprawdę, a drugie to jest seło do Suraża albo Uchowa i tam możemy wypożyczyć kajaky. I to lem kajaky, bo jest wielki zakaz poruszania się łódkami z spalinowym silnikiem za tym. No właśnie, możemy też spokojnie, bez hałasiu, bez hołosnych zwukiu eksplorować to tu prostor. No i pro kajaky na Narwi, to chcę wam kuzbilsze powisty, bo jest paroch tras, które możemy wybrać. No i właśnie chcę wam prodaty jedną taką alternatywę, żeby popływać kajakom dookoła Kurowa. No i to tu trasu wam opiszę po krótkiej muzycznej przerwie.

Moi drodzy słuchacze, wracamy do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku w obzeraczu przyrody i jeszcze przed nami kajakowa przychoda, kajakowa wyprawa przez riku Narew. No i mam taką propozycję dla was, kajakom dookoła seła Kuriu. To jest taka bars korotka, może nie tak bars, ale przyjemna korotka dla początkowych kajakarzy. No i to szlak, kajakowy szlak w okolicach Kurowa ma formę takiego koliczka, które zaczyna się i kończy na kajakowej przystani w Kurowi. I są tu dwa warianty. Jest trasa takiej średnioho koliczka, która ma 3 km i to trzeba propłynąć tak, no... Płynemy tam 1,5 hodyny, mniejsze, bilsze, albo je opcja z wielkim koliczką i to ta trasa ma je dołchist 7,5 km i to gdy już musimy maty 3 hodyny swobodnego czasu, żeby propłynąć to tu trasu. No i na szlaku, na kajakowym szlaku sąd na rici postawlene tablici, które wskazują napriam, jak pływaty. No i też, kiedy będziemy wypożyczać kajaki, to dostaniemy mapku, na której sąd zaznaczone wszystkie punkty, wszystkie trasy, właśnie, żeby się tam nie pochubyty w tym labirinti weloch wodnych korytarium. No i tu jest też od organizatoriów, bo to wszystko jest zorganizowane nacjonalnym parkom. Jest taka ważna informacja, że to ta dłuższa trasa, dłuższy wariant jest bardzo taki dla już nie początkowych kajakariów, ale takich, którzy już znają jak pływać na rici, bo kiedy jest kus wyższy stan wody w Narwi, to gdy może być trudno. Wielka czas trasy idę pit prud właśnie w periodach, kiedy zas stan wody jest niższy, na premier jest to suche lito albo osen, to da kotry odtynkę może być trudny do propłynucia ze względu na chustą roślinnist, jaka bude tołdy w korytach riky. Trasy też czasem mogą być zaperane z tej przyczyny właśnie, że je bardzo mało wody, no ale jest taka alternatywa jeszcze, czasem ludy ją hosnują, że pływamy z parkowej przystani do mostu na Kuriuci. Kuriłka to jest nazwa tej starej drogi z Warszawy do Białostoka. Tam sobie możemy pochodzić po starym wali zorwanego mostu i wrócić do Kurowa. Zatem są możliwości. Jest ich paroch i przede wszystkim nic już bilsze nie potrzebuje te, jak po prostu wziąć urlop, zaplanować czas i pojechać do Narwiańskiego Nacjonalnego Parku. No to może być bardzo ciekawa wyprawa dla was. I to wszystko, co przyrychtowałem w chneśnim odtynku obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynków, w których też jeszcze budu wam besidowaty pro nacjonalny park, a ja wam dziękuję już za chneśniu uwachu, za prysutnist, żelam wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika, źle wam robi ta muzyka. Gdzie sadełko całe znika, źle wam robi ta muzyka.

sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Domo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu, jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku chirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i gmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dihaniał budeś darmo, szto twój wymryjany świt, wielka kazarma.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było byty poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na drugi odcinek opowiadania Władimira Hylaka Ostatni z rodu opowiadania z halicko-ruskiego życia. Rozdział drugi. Prodążenia. Żyteli Czortory to autonomisty w pełnym znaczeniu tego słowa. Postawili przy dorożniu tablicio z rusko-polskim napisem, która prosto rzeczy bardzo ucho wisiła na werbi do góry nohamy, ale to im nie wadyło. Najważniejsze, że i tak wszystko było zgodne z zakonem. Drogę mali też bardzo autonomiczny. One riadyły same sobą. Kiedy tak się trafiło, że nie godny byli same sebe naprawyty, to pomagał im Bóg, rozkazujący wielki zlewi zanesty kamieniami w boi i autonomia spasena. Gospod Nebesny zaprawdy sprzyjał autonomii. Jomu Czortoryci lyszyli i posadu nicznego storoża. Bo nespyt i noczą, koli to smertelnykowy trzeba się wyspaty. Pro formalności w gromadzie dbale skarbnik i pysar. Lem pierwszy nie miał nawet klucza do gromadzkiego skarbcia. A win, buduczy porożnim i bez klucza był ochraniony od złodziejów, a pysar nie miał za wiele roboty. A to prosto proto, że nie znał pysaty. Trzeba było starości służbowo odpołisty, to wyruczał się ustną odpowiedziu. Jak to nie starczyło, zmuszał pysaria w miści pysaty za sebe. Nesmotriaczy na to ty trudnosty, winny jak nie dumał od daty uriadu, kotry tiszył się w seli wielką poszaną. Czortoryci nijak nie dopustyli wyperedyty sebe w userdnosty, zbierający się na zasidaniach czastejsze, jak wymachał zakon. Takie zobrania prochodyły nielem w każdą nedilu i praznyk, ale też w każdej czetwer. Czetwer był torchowym dniom w najbliższym mistoczku. Czortoryci wertali od tamale w jakisym torżestwennym nastroju. Na zasiadaniach omawlali nelem spilne gromadzkie problemy, dbali też o prywatny, domaszni diła. Autonomia perestałaby być autonomią, kiedyby czortoryci nie riszali, koho prosyty metrowy w kumy, szto powinien nad najpierwsze prodaty, koniacy byczka i kilkomu wziaty. Jak li przenosyty kożuch, serstiu do serdynycy, nawerch i tym podibne. To jak raz było przyczyną toho, czom czortoryci chwalili się przed inczyma ludmi, że nigdy nie je takiego poriadku jak w nich. Choć trymali się to te sławny, autonomisty drżawnych zakonił, to bywało i tak, że dnekotrym rozporiadzeniem starostwa żywo protywyła się czortoryjska hromada, czasem barże jak ministerstwo w parlamenti. Osobliwo w finansowych diłach czortoryci wykorzystywali swoje pereniate od prawidcił w zawiti staroruskie dumania. Hromada ne zberat się za toto. Ale kiedy starostwo w Pysowi odpowiedzi na ostateczne toto słowo gromadzkiej rady nałożyło na wita finansową karu, to tot najpierwsze wpewnył się przy pomocy przyjaciela diaka z Uskobrodiu, w Czortoryjach lem jeden pańko Hardosz uczenek, ale więc nad lem kryleciu, skoro pysy Anny ditchnął, wprawdzie pysma, a już na następnej naradzie ohołosył gromadzi w stereotypowy sposób. Czesna gromado! Przyszedł od naczelstwa rozkaz, żebyście zapłatili piatereńskich kar. Groszy na stół inakże egzekucja na porozie. Przy wspomnieniu o egzekucji, do toho wojenni, najbardziej wperty autonomisty perestawali protywyty się i neryszajuczy neczoho rozchotyli się dochysz. Nerytko jawili się na stoli chromackoje rady tak czudny żadania uriadu, których spełnienia nie nachodyło zrozumienia w ciłej chromadi. Trzeba się było poradyty. Jeden deputat iszł do znanego diaka, inczy do uczytela z niedalekoho seła, a sam wit zwertał się do swojego świaszczennyka. Kiet wertali wszytky zo sprawozdaniom o rezultatach porady i starali się wywesty z trzech różnych sudzeń średniej napriam, wydilelem jeden wychit. Szto powist Jutka? A Jutka, chytro się uśmiechajuczy, podchodzić z pocharyką do radnych.
1: Nole, panowe radny, kiet mia posłuchate, budej wołk syty i uciaciła.
0: I tak wse hromada poddawała się dumkam Jutki. Cy skorsze, cy piźniejsze. I tak wołk był syty, a z uci egzekucji skoru zderly. Wybory naczelnika i radnych prochodyli spokojnie, bez budjakich swar. Jak w tym roci na wójta wybrali Ahafa Hardosza, to śledujący raz zanymał tot uriad jego susit, Osija Brydosz i tak dalej. Po szori nie była im nawet potrzebna maszyna do hołosuania. Teperyśnim wójtom w Czortoryjach jechnat Hardosz, prozwany Ospałym. Czortoryjci nikoli nie skarżyli się ani na wita, kotromu traflało się czasom karaty jaki soho radnoho, nie smotriaczy na jego stanowisko, zadajaku dawnu hrabisz, ani na świaszczennyka wytykajuczoho w każdej trzeci światoczny den ich ganczy w nezabars dobranych wyrażeniach, ani na Żyda Jutku, który dawał im na bork niedobru palunku, ani na hrobaria rychtujuczoho im niewohidny hroby. Dołgo rok żyli w takiej zgodzi i szczęściu. Ale ostatnio zaczęli się skarżyty dost często, nich to jednak nie znał na koho, a po naszto wylaty swoje zgniewania. Nie znać ja zaczę i grich, od jaki soho czasu rodyli się w Czortoryjach lem dity żenskoj płoty. Znała proto to rekrutska komisja, kotra nie mohła prydbaty, ani jednoho rekruta z Czortoryj. Znał proto to miejscowy świaszczennyk, który sztoroka w wykazach o pidlichajuczych rekrutskiej powinności stawlał wielki nul. Znali proto to susidę, który wistyli wojnu w przypadku, kiedy powołoby się narukowaty w Czortoryjach rekruta. Znali proto to czortoryjskie chłopy i baby, które starali się o swoje dorosłe diłki, a najlepsze ze wszystkich znali proto to wielkie nieszczęścia czortoryjskie dziewczata. Ale niech to nie mich powisty, jaka je przyczyna tej nieprawilności. Rekrutska komisja podozrywała świaszczennyka, że chociaż oswobodyty czortoryjskich frairiów od wojennej służby podawał nieprawilny dany. Proto jednego dnia ryszyła hrecznie się zbidaty proto tu sprawu. Świaszczennyk, twerdy i ruski, w kotroho szto na dumci to i na języku, zbidał się w swojej odpowiedzi, z jakoho paragrafu win powinien odpowiadaty za niedostatok chłopciu w Czortoryjach. Chłopy złostyli się na swoje żeny, żeny na opak zwalali winu na chłopiu, a dziewczata, one winyli samoho Boha. Wszytkie narikali. Nych to nie znał, jak odwernuty zło. Darmo ślaszczennik światył za każdą chyżu, darmo zahwariował pryklikany skeczkowec na uchrach worożbyta, wszystkie postele w gromadzie. Darmo radyli życzliwe ludzie przynosyty z innych seł wodu do pycia. Darmo okraszali dziewczata ikonu preczystoj winciami z barwinka. Efekt był taki, że rekrutska komisja schowała list świaszczennika pod wszystkie akta. Świaszczennik ironicznie się pod śmiechował. Chłopy przy nachodzie wszystkich chrestyn klali aż po madziarsku. Żeny lanko ryli, a dziewczata hirko płakali przy świetli misiacia. Żal mi ich. Osobliwo czortoryjskich dziewczat. Ich rodycze obrazyli swoim brakom poszany w cerkwę susidiu, kotry prestoto nie chodyli pilsze do czortoryjskiej cerkwy. W naśledztwie toho ani jeden frajer z susidnich seł nie lem w nedilu, ale tyż i na chramowej praznik na światoho Symeona nie zazrył do czortoryj. Szto adże liszyło się niewinnym krasotkam? Jedno z dwóch, albo zhasyty strastne prachnienia choriaczego serca, zamorozyty ho brakom nadii, albo potiszaty się słabom nadijom, inczyma słowami krużyty mryjamy koło dwóch frairiów, kotry się ostali, żeby spasty sławny rody brydosił i hardosił. Dokładnie w ciłych czortorejach było lem dwóch frairiów. Jeden, Ostap Pańkił, jedyny na ślidnych hardosił, drugi, Terentij, syn Hrobaria Mokyty, następnik rodu brydosił. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priaśił, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdiaka kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, łemkiwskiego radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Mamy już piatnyciu, zaczął się nowy miesiąc nechneska, a wczera mamy już drugi dzień żołtnia 2023 roku. Osenna aura za wychladą znamy już przez paroch dny. No a chneska mamy już odtynok, nomir odtynka 1240 wisem. No i zaczynamy. Budu z wamy na antenie do około mniejsze, bilsze 21.30. Budu wam puszcza ty muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach. No a medże muzycznym a pererłamy to budę besida na budź jakie temy. Do mujete się dobry, jak budu wam besiduwaty dane fakty związane z chneśnią datą riczny, ci budeme spomenaty osoby z rusynskoho naroda, budeme besiduwaty jak świata chneska sud, jak i tyż wozmu was na małą lekcję pro dalszu zakutynu zo świta, pro dalszu derżawu. No ale poklasz to treba, pić sumułaty, jaką muzyku sme do teper słuchale na początek. Pustyłem wam ansambl Micro Music, jaki pochodzi z Wrocławia. To była śpiewanka Kocham do kości. A teper posłuchamy połem kiwskie NLM i śpiewankę Zachradoczka. A pak puszczu wam ansambl No Name ze Słowacji. Posłuchamy po słowackie śpiewankę Biela Krasa.

0: či Bohom, či počasím, vločky padajú v prítmi, chaos či algoritmy, a všetko živé vonkuje, neverím, môj sused právnik sa sankuje.
1: I wertam do was, drochy słuchaczy, po muzycznej perwi. Sekundy temu skończyła się śpiwanka po słowacku. Słuchaliśmy ansamblu No Name, tak właśnie taku mają nazwę, a śpiwanka nazywać się Biela Krasa. A raniejsze pustył jem wam połem kiwski ansambl Enlem i śpiwanku Zachradoczka. Chneska już drugi den żołtnia 2023 roku. Chneszni den jest 275 dniem toho roku. Prochody corocznej też den, a do kincia roku do Sylwestra mamy jeszcze 90 dny. A den chneska był korotki, już trwał 11 hodyn i 33 minuty w Warszawie. Schit sońca był o 6:38, a zachit o 18:11. Chneska den był dłuższy od najkrótszego dnia w roci o 3 hodyny i 51 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roci o 5 hodyn i 14 minut. Jeszcze znamy je i to jeszcze będzie dłucho. Osen, to ta pora roka zminę się dokładnie za 80 dni kole, to budemy maty zimowe sące stojania. Prodążajmy muzyczną podorosz i puszczam wam dalsze śpiwanki. Teper posłuchamy zo Słowacji, prodążamy taką około karpacku małą wandriuku. Posłuchamy ansamblu Pacoratrio. To bude utwir z bardzo dołchym słowackim nachołówką, który zwuczyt na czoste ma mamo moja prenesz tjastnu zrodili. No a pak puszczu wam ansambl Sadu z Estonii. Posłuchamy energicznoho estońskoho folka, to bude śpiwanka pidna hołowką nalg.

Drodzy słuchacze, trwa program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt, sme po muzycznej pererwi, a słuchali sme przed chwilką energicznej, bardzo żywej, estońskiej, modernej folk. To był ensemble Sadu i śpiwanka Pidna Hołowką Nalg. Rajsze pustyłem wam taką jazzową interpretację narodnej muzyki ze Słowacji. To był ensemble Pacora Trio i utwir Pidna Hołowką na czoste mama. Mamo moja, pręnesz tjastnu zrodili. A teper to przyzryjmy się tomu, kto chneska wrodył się, albo w mer, jak liczne ci mamy związane z właśnie chnesznią datą. I chneska praznujemy liczne ci urodyn Michaiła Aumaszocho. Dokładnie po ukraińsku win nazywał się Michajło Iwanowicz Aumaszi. Wrodył się win druhoho żołtnia 1930 roku na Podkarpackiej Rusy. To jeszcze tołdy była Czechosłowacja. W mer

Zjamy na nowe publikacje rosyjskich autoriów i o Rusynach z czertami o interesujących mało znanych albo zabytych podijach i ludziach swojego regionu właśnie Podkarpackiej Rusy. Jako słownikar i encyklopedysta wydał ci u biblioteku własnych knych, a tiż był aktywnym współautorem w najlepszych encyklopediach o Rusynach, które są do dnes pojawlene i znane. Niepełna bibliografia jego presowych publikacji i własnych knyżok to wynosy dokładnie 557 pozycji. Zatem tot człowiek Michał Almaszy to mało nie napisał, ale za to dziękujemy jemu właśnie, że taką wielką spadkowinę po sobie leszył. A teper kus muzyki przed nami, a po przerwie powiem wam, jakie chneska mamy świata. Poklasz to przed nami Sirotkin i śpiewanka pod nachołówką Galasa imiona i ty, a pak puszczu wam artystu z Polszczy Sosnowski i śpiewanka pod nachołówką Na złom.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Sosnowski, artysta, jak i pochodzec z Polszczy. Słuchaliśmy polskośpiwankę Pidna Hołowkom na złom. A rańsze pustyłję wam Sirotkina i Jocho śpiwanku Pidna Hołowkom Galasa imiena i ty. A jakiem zapowił przed przerwą, tak prodążam właśnie besidu prochneszni świata. Sztochneska praznujemy, medzeńczyma medze narodnej den bez peremoczy. No, w neszních czasach to już trudno wtekaty od peremoczy. Jest ona praktycznie wsiady na uleciach w szkoli, w telewizji. Zatim trzeba z nią boryty się, trzeba reagowaty, kol komusy dije się, dasz to płanoho. No a Międzynarodny Den Bez Peremoczy to jest światom zaklekanym w dny urodzin Mahatmy Gandhiho, kotroho znamy jak pioniera filozofii i strategii nechosnuwania peremoczy, za jednoho z najbliższych pacyfistów historii świata. No a jak sme bez peremoczy, tak besidujemy pro takie świato, to właśnie peremocz i da jak trudny zachowania ludy, możemy na to te tisz reagowaty uśmichom, żeby śmijaty się, ale żeby po prostu taką ulipku uśmiech na twary pokazywa tym. No a dneska jest dobra nachoda do toho, bo mamy świtowy den uśmichu. Jest to radosne świat opraznowane od 1999 roku w perszu 15 żołtnia, a dumkodawcią toho świata był Harvey Ball, autor znanoho w ciłym świti symbolu żołtoj śmijajuczoj się twary, tak zwanego smiley face, kotroho tiszy to tu ikonku hosnujemy, na premier w messengerach, w komunikatorach, kory sobie hoczemy taku uśmiechniatu buźku twar właśnie wysłaty, no to to dokładnie to smiley face hosnujemy, a to symbol to pochody z 1963 roku. Symbol to reprezentuje dokładnie to, co na sztoden hoczemy widyty najczęstsze u inczych ludy. Po prostu bezinteresowny uśmiech i radost z życia. No bo jak się wskazuje, znane od stolitiu jest takie prysliwia, że śmiech to zdrowla. No i to nie jest lem metafora, ale też właśnie ku sprawdy w to tym jest. Zatem chneska śmijajmy się i dilmy się, darmy się na wzajemno właśnie takim uśmiechom do bliskich, do czużych, do wszystkich. A teper to choczu podzielite się z wami nelem uśmichom, ale też muzyką. Posłuchamy ansamblu Talisk zo Szkocji, to był szkocki folk i utwór Pidna Hołowką Montreal, a pak puszczu wam polatyżskie ansambl Tautumeitas i śpiwanku Pidna Hołowką Tulietini.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cechanowski.

słuchali ste ensemblu Tautumeitas z Latwii. To byli dziewczata, które no, znamy bardzo dobrze. Ja już od paru roków puszczam ich śpiewankę. Teper maliśmy śpiewanku Pidna Hołowką Tulietini. Ręsze słuchaliśmy Talisk, ensembl ze Szkocji i to był instrumentalny utwór Pidna Hołowką Montreal. Leszamy u Szkocji, leszamy Latwiu i jechamy do Afryki. Beru was na małą ekskursję pores Niger, bo pro czat to ja ją byś iduwał przedwczera w Seredu, no i Niger to też wielka derżawa, która jest sąsiednią z Czadą. Jest to sridzemlana derżawa, nachodziacza się na granicy Sahary i Sahelu w zachodniej Afryce. Jest to kraina bardzo krajnocho, ekstremalnocho, pustynnocho klimatu. Też nachodziać się tam dżereła uranu, resursy są takie naturalne resursy uranu, jak i też są tam cały czas dochneska żywy kultury nomadiu, dokładniej Tuaregiu i Fulbe. No też w Nigri jest weloch zabytkiu, są na premier chleniane minarety meczetów Agadezi, są też krasne kultury tam, na premier jest taki zwyk mużskoho konkursu krasy Gerewol, no i też no, sód paleontologiczny odkrycia na premier formacji El Ras, no jak i też prestotu derżawu Niger Płynerika o takiej samej nazwie od kotri wzięła się nazwa tej derżawy. Stolicą Nigru jest Niamey. Jest to też najbliższe miasto w derżawi. W Nigri besidują po francusku tak oficyjno. Jest to jedyny oficyjny język. Oczywiście w tej derżawi żyje weloch przedstawników etnicznych grup, nie jest tam jednego narodu. W Nigri żyje bliżej jak 26 milionów ludzi i one żyją na powierzchni 1,267 kwadratnych kilometrów i jest to 4 razy bliższe jak powierzchnia Polski. Rika Niger płynie przez południowo-zachodnią część derżawy, dokładnie na odcinku około 550 km i jest to jedyne ciłoriczne dżereło powierzchnianych wit. Zatem no, nie jest tam niejakich wielkich ozer, nie jest tam innych wielkich rik, lem Niger daje wodę, daje życia, daje możliwość uprawiania roli i tak dalej. Tisz Niger to nie jest lem taka płaska kraina, pełna pisku i taka saharyjska derżawa. Są tam i chory, najwyższą krapką derżawy, je werch Mont Idoukal Takhes. Maje win wysotu 2022 metry nad morą, nachodzić się na takiej werszyni Bagzane w chirskim herbeti Air. No a jak tak posmotrymy na riven życia w Nigri, no to na żal to ta derżawa z animat jedno z poślednich miejsc w rankingu Organizacji Zjednoczonych Narodów. To ta derżawa ma wielkie problemy z to tym, że pustynia rozszyra swój zasiach, że jest tam susza, że brakuje podstawowej, osnownej infrastruktury, doroch i tak dalsze. No ale tam jest ekstremalny klimat w Nigri, tam są takie temperatury, no bliższe jak 35 aż 45 gradusiu, osobliwo w suchej pori roku. Zatem czasem jest opisywany tot rejon, to ta derżawa Niger, jak patelnia świta. No ale na to tej patelni, na to tej wielkiej obszyri jest tylko interesujących riczy, jak posmotrymy na przyrodę, jak posmotrymy na kulturę, że no jest szto studiowaty, jest proszto czytaty i doznawaty się. Kus takich osnownych ciekawostok ja wam powiem, ale o paroch minut. Poklasz to, prednamy śpiwanka po czesku, posłuchamy ansamblu Wesna i śpiwankę Laska, a pak puszczu wam po
Rumuński ansambl z Mołdawii, Via Dacia i śpiwanku Luna Plina.

To był ansambl z Mołdawii, Via Daca. Słuchali ste śpiwankę Luna Plina, a raniejsze pustyłem wam śpiwanku z Czech. To był czeski ansambl Wesna i śpiwanka pod nazwą Laska, co znaczy lubow. No i uertamy jeszcze na paroch minut do Nigru. Niger, taka derżawa na hranici Sahary, Sahelu w zachodniej Afryce. Już znamy, że to wielka derżawa, żyje tam niemało tak naprawdę osób, no i je bardzo ciekawa. Tam na premier nachodzi się taka skalna formacja El Ras. Tam paleontologi odkryli ostanki takiego dinozaura, sauropoda, który ił lem rośliny. Win mał bars taki wyniatkowy, szeroki pysk. No i to nigdy w innych czasach świata nie był odkryty podobny tak z kamiliny, tak ostanki dinozaura. Za to właśnie temu odkryciu była nadana nazwa Nigersaurus taketi. Zatem zaohaczam, żeby pohladaty w internecie z nim o ktoho dinozaura powtórił nazwę Nigersaurus taketi. No, bardzo ciekawy i szeroki taki pysk mał. No, ale jak idę pro taką historię, ale w no taką już tylko już się czasił periodu człowieka, no to na przykład jest takie miasto Zinder. Tam nachodzi się taka czastochomista Birni i nachodzi się tam bardzo krasny pałac sułtana z XIX stolicia. Też nachodzi się tam domy z suszonej chliny, który są zdobleny reliefami takimi geometrycznymi, reliefami hausa. Bardzo ciekawa okolicia pit architektonicznym wzglądom. Jak już jem powił, w Nigrii to żyją też nomady, dokładniej Tuaregy, między innymi. I Tuaregy dwa razy do roku idą w karawanach z właśnie przez sotki kilometrów, przez pustynię, z solą, tak tradycyjnie, jest to taki rytuał, z miejscowości Bilma do Agadezu. No i jest to taki rytualny pochit, trwający weloch dny i tak dwa razy do roku właśnie Tuaregy organizują to. Tiż jak idę pro kulturu, to jest taka bardzo ciekawa ceremonia, rytuał Grevol w Nigrii. Tykać się win mużił. Mużił z grupy Wodabe. On roblat tam w czas tej ceremonii taki hipnotyczny tanec, jak tołdy eksponują swoje zuby, bardzo biłe zuby i biłyny swoich ok, biłyny oka przed sudziami. Jest to taki, możemy powiedzieć, właśnie mużski konkurs krasy. Bardzo ciekawa tradycja dochneska żywa. Jak już sme przy tradycjach, to w Nigrii są noszone tradycyjne obleczenia. Jest przede wszystkim bardzo znana taka szata Bow, która jest roblena z haftowanoho adamaszku bazin. No a jak kultura, to i też muzyka. Mają w Nigrii swoje huszle, które mają tam jedną strunę. To te huszle nazywają się imzat. Są roblene z tykwy i skory kozy. Są one instrumentom, na którym chraty możut lem żeny. Jeszcze raz powtórzę nazwę toho instrumentu. Jest to imzat. I to są tak huszle z jedną struną. A tak na sam koniec, to jeszcze chcę wam powiedzieć pro jedną taką przyrodniczą ciekawostkę, bo w Nigrii przez dziesiątki, a tak naprawdę to i sotki roku, rosnęło jedno z najbardziej odizolowanych drzew na Ziemi, na planecie. To było drewo Stenere. To drewo rosnęło praktycznie 400 km w takim dystansie, w dystansie 400 km od inczej rośliny, dosłownie w serdyni
pustyny Sahary. No ale w 1983 roku wjechał szofer tira po prostu w to drewo, zniszczył to drewo, już johonneje, ale to już martwe drewo było przeniesione do muzeum w stolici i je eksponowane, a na to tym misti nachodzi się taki stalowy pamiętnik. No ale sąd z nim w internecie, sąd jeszcze takie potwierdzenia, że faktycznie to drewo tam rosnęło i to było nicz inczoho dowkola. Bardzo cudowe, to była akacja, która była już takim ostanką po periodzie z peret sotok tysiacze roki u koleto na Sahari było bilsze wody, bilsze opadił i była to ta Sahara zeleną krainą. Zatim, no już te perspomnienia lem leszyło się pod o tym drewi, ale wartat właśnie tak spomnuty. Proto tu ciekawostku. No i to tiłko. Może jak już jesteśmy tak w Afryce, to posłuchajmy muzyku z Afryki, może nie z Nigru, ale z Nigerii, która jest sąsiednią drżawą. Mam dla was artystku Abianu, puszczu wam śpiwanku, pidna hołowką Melenia.

Skończyła się muzyczna perwa do rochy słuchaczy, trwat program Tryświty, besiduje wam Jakub Zygmunt. To była artystka Abiana z Afryki, dokładnie z Nigerii. Słuchaliśmy śpiwankę Pidna Hołowką, Melenia. I to było takie, możemy powiedzieć, to wybir, to śpiwankę, mał znaczenia, no bo przed perwą besidował ją wam weloch ciekawych riczy faktów związanych z Nigrą. Bardzo taką mało znaną dzierżawą z zachodniej Afryki. Drodzy słuchacze, dneska 15 grudnia i jeszcze mamy powtórzenia obzaraczył przyrody w każdą piatnyciu, dokładnie o 13 chodyni, ale już wam choczu powisty i uspokoity, że pitkinec żołtnia wertajut nowe odtynkę obzaracza przyrody. Budą zapowidy na portale LMFM, budą premierowe odtynkę w piatnyciu o 13 chodyni i powtórzenia w sobotu rano i jeszcze powtórzenia w noczą z witorka na sredu, tak żeby nasi słuchacze z Ameryki też mogli słuchać w takich dla siebie normalnych porach. Właśnie. Zatem budte jeszcze terpliwyma paroch tyżni i wszystko już werne. Możemy powiedzieć, że do normy. A teper to jeszcze kus muzyki, może po madziarskie posłuchamy ensemble Au Revoir i śpiwanka Pidna Hołowką Wachur.

0: To był ensemble Au Revoir, jak i pochody z Madziar. Słuchali sme śpiwanky Pidna Hołowką Wachur. Dorochy słuchaczy, już pomale kińczymy program Tryświty na Chneska i w to tym tyżniu. Oczywydno następny odcinek Tryświty będzie w ponedilok o trydny i w ponedilok to będzie z wami Demko Trochanowski. No i sme tak podileny z Demkom i Severianom, że bez zmin idę w to tym sezonie. Demka możecie w każdej ponedilok słuchać, Severiana Kosowskiego w każdej witorok i czetwer, a ze mną możecie striczać się w każdą seredu i piatneciu. Zatim, jak było, tak je i poklasz to, tak budę. No a teper to już praktycznie koniec. Zatim dziękuję wam serdecznie dneska za prysutnic, że ste słuchali mnie, że ste byli ze mną na anteni. Dziękuję wam serdecznie. No i żelam wam przyjemnej reszty weczera i przede wszystkim przyjemnego słonecznego weekendu. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi, dobranic i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Tryświty. Večerą.
2: Jeden.
3: Dwa.
0: Trzy.
3: Na trzy głosy.
2: W radiu.
0: LEM FM.
3: Tryświty.
2: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

A teraz na koniec programu taka wściekła ze śledzieczki Polka Galopka, Polka Galopka, Polka Galopka. Hula tylko cztery pory, Kuba, Sober, Wojtek, Solarz i ja, więcej ani jeden Bobitka.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ściszkę oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi czreba połne. Zawerchniogo jest w ściszku, od spekę i zliwe. Guzeriami do góry, kołosią doliną.